0: Idę.
1: I poszła.
0: Ale rodzica sobie.
2: To szist i szist gorleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiłski hałas w twojej chorze.

0: trackingu, jak z ukryty, no tak, ale to na odkaz musiał być.
1: To jest, co teraz bym mówił.

Son. Poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się, zazelenił, pri gorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama kwicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tużyła. Zemle, zemlice, zitnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiaty lisił, wziął jajce do żmyni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaka od jarma, żeby się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrybą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smużko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składam, hej. Przebacz mi, zemlice. Sztum, jak poturnak niewierny, świtamy piszą, tebe liszą, rytna. Ja dumał, żem bidny i hoły, jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Koli mi witer w oczy zagnał tuchu i slezu nagnał solenu hirku, jak moria woda, ja znał już, żem cię prodał. Marno. Nie najdu druhoj takoj, deby mi potik czerkał, liszumił, kamień czberkał rydnom besidom. De oczy nie zwernu, de nie pidu, tam cień twoich werchiw idę moim szlidom, nebom zachmarenym ciachnę spominy do kariat, proklinat. Hej, sejk, hej, moi, składom, hej. Не за том до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди. Не за то, лем за то, жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pohnał dido sejk składom z duszą na czepichach. Tuman oczy rozmarenych moich szlid za didom stelił, smużką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikoli svitania nie dwihat. Zamer w dneśniosty zamienił w kupu kamienia didowe pokolenia.

Jest wtorek, 11 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezioro w Niskom Beskidzie od blisko 2 roku ma coraz mniejsze wody. W ostatnich tygodniach w związku z wysokimi temperaturami i słabym przepływem wody, wielka część jeziora całkiem wysochła. W wodnej części koło Uścia Ruskiego na miejscu wody gnisie łuka, przez którą protika tylko wąskie korytarze. Jest to miejsce, w którym jeszcze 2-3 roku temu ludzie mogli się kupać. Przyczyną problemu nie jest tylko posucha. Podczas niskiego stanu wody do klimkiewki wchodzi to około 5 kubometra wody na sekundę. W tym czasie zapora musi wypuszczać minimalnie 2 kubometra na sekundę. W rezultacie jezioro może tracić około 130 tysięcy kubometrów wody dziennie. Takie prawidła były wprowadzone w 90-tych rokach XX stulecia i do dziś się nie zmieniły. Niski rівень wody wpływa też na turystykę i lokalną ekonomię. Nad zaliwem jest coraz mniejsze rybaków i osób chosnujących kupalisko, a właścicieli niczlihowych obiektów besiedują o mniejszym interesie turystów. Samourzędowcy i lokalni biznesmeni chcą zmiany prawidł gospodarowania wodą. Ma być przygotowana hydrologiczna ekspertyza, która określi, czy możliwe jest ograniczenie spuszczania wody bez negatywnych naśladów dla rikoropa i terenów położonych niżej zapora. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowo-drewnianych obiektach Niskiego i Sandyskiego Beskidziu odbudzie się festiwal Muzyka Zaklata w Drewie. Koncerty będą organizowane mężczyznami w cyrkłach w Fiatony.

Nade wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nade wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowiny.

Aš rodinį nenio rusin ir rusinka mati, toj rusinami jih dyti musiać všetki staty.

Miałem sentyment do Takołysza, pisałem go w Szwecji. Domo w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko.

zas siło słońce, na syni wodę sądu. Jeszcze jeden nadziei den gołtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełamy zatrepotał i chmer. A kolej niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychania obudesz darmo, że to twój wymryjany świt, wielka kazarma.

Jest wtorek, 11 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezioro w Niskom Beskidzie od blisko 2 roków ma coraz mniejsze wody. W ostatnich tygodniach w związku z wysokimi temperaturami i słabym przepływem wody, wielka część jeziora całkiem wysochła. W łożnej części koło Uścia Ruskiego na miejscu wody gnisie łuka, przez którą protika tlem uski korotoropy. Jest to miejsce, w którym jeszcze 2-3 roku temu ludzie mogli się kupać. Przyczyną problemu nie jest tylko posucha. Podczas niskiego stanu wody do klimkiewki wchodzi to około 5 kubometra wody na sekundę. W tym czasie zapora musi wypuszczać minimalnie 2 kubometra na sekundę. W rezultacie jezioro może tracić około 130 tysięcy kubometrów wody dziennie. Takie prawidła były wprowadzone w 90-tych rokach XX stulecia i do dziś się nie zmieniły. Niski rівень wody wpływa też na turystykę i lokalną ekonomię. Nad zaliwem jest coraz mniejszy rybaków i osób chosnujących kupalisko, a właścicieli niczlegowych obiektów besidują o mniejszym interesie turystów. Samourzędowcy i lokalni biznesmeni chcą zmienić prawidła gospodarowania wodą. Ma być przygotowana hydrologiczna ekspertyza, która określi, czy możliwe jest ograniczenie spuszczania wody bez negatywnych naśladów dla rikoropa i terenów położonych niżej zapora. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowo drewnianych obiektach Niskiego i Sandyskiego Beskidziu odbudzie się festiwal Muzyka Zaklota w Drewni. Koncerty będą organizowane meczeńczyma w cyrkłach w Kwiatony i Warchomle Wielki, w Mazierskiej Zagrodzie w Łosy, przy Gosteli w Sankowi ta w Amfiteatrii w Łosowi. W programie podziei znaleźli się artysta, jako reprezentują różne muzyczne gatunki. Od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorom, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otworzy dwerny chora, a podczas dalszych dni wystąpić meczeńczyma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podziei towarzyszyty będą też warsztaty remesła, prezentacji regionalnych straw, degustacji lokalnych produktów i żyla. Każda z podziei ma być nagodą poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolsce.

0: W tym festiwalu jest wkazujące bogactwo i różnorodność karpackiej kultury, ta budujące dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczy otworciu z różnych derżaw regionu Karpat, które przez sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesną interpretację. Weekend późniejszy zacznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Gierskich Zemel, który odbudzie się w Zakopanem w dniach 21-27 sierpnia augusta. Pod Tatrami stretnie się narodne ansambli z Polski, Słowacji, Chorwacji, Rumunii, Madier i mnogo innych derżaw, prezentujący tradycyjną muzykę, taniec, śpiew, kroi i kulturę swoich regionów. W programie festiwalu znalazły się medżańczuma konkursowe koncerty, Narodne Dni Pojednych Derżaw, plenerowe koncerty, Perechit uliciami Zakopanego, naukowy seminar, regionalne warsztaty i zajęcia dla dzieci. Jedną z podziw będzie też koncert Muzyka Ukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyły będą wystawy fotografii, kiermesz narodnej sztuki i remesła, ta otworena warsztata zakopiańskich artystów.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Dobry wieczór. O tej pory, jak co tydzień, żdę na was słuchowisko. A przed wami następna część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Zapraszam. A pak trafiło się mi wydity zamyłowania do strilectwa, tak rozwyte, że przestało ono byty świadome, a przeszło w nerwową, bezcilową droż. I nie był to sport przyjemny dla newralgicznie delikatnych nerwiu dam, kotry pro nudu i hajut na łowlu do lisa, a oddalajuczy się i majut jak na uzdoczku, to komplementy swoho atasze i zakuszajut sportsmeńsku powinnist ubywanym bifsztekson. W młodych nymrodił łowla je nowicjatom, wychodjaczy z kotroho, one za nymajut w hromadzkosty pozycyju interesujących ludy. Dla dam polowania na je niczym inczym, jak jednym zosposobił kokietowania. Kole na salonach dama je napił rozwytym, różowym kwitom, manlywi choc na śmiło wyzerajuczym spit listkił, albo i pełno mrożą blidoho koloru, to w amazońskim obleczeniu dama je połominną pywonią, rozkoszną różą, kotra uszne hańby tsia swoho wroku. Kokietowania je tołdy dla damy barże naturalne, a proto i barże niebezpieczne dla żertwy. Wecestriu wysyłat tołdy rozchulanej kupidyn, jak delikatna damska ruczeczka. I żenskiej zir tołdy nie takiej podibnej dozoru lisowej diany, jak do prachnuczoj lubowy aspasyi. Tołdy dama najbardziej poznaje, że to ona żena. Na salonach uważa sebe dama za wołodarku, kotry wszytkie powinny się piddaty, w buduarii za heroiniu, pro kotru szaleny się pojedynkujut w teatralni loży, za zwizdu na kotru wszytkie możliwe teleskopy zwerneny seret ludy czuje się świtlykom, pobiżajuczym wszytkie incze damskie ochnenne jazyczkę. W besidy raz prytichajuczym, raz odpychajuczym magnesom. W głębokim lisi dama jest słaba, zaszła ne w swój rewir. Potrzebuje pokrowa. Toż i neczudni, jak po partii ony prychodjat pit tot pokrą, kotry jakosym czudnym przypadkom polichat na pociłunkach. Dama, lem jeszcze jedno świt maje reczy, a dokładniej, szto ony żeny. Koli to stolitia prynesło z osobą Akademii Damskich Kursiów, to następne byty może osnować Akademii, w których budą wykłady dla dam o ich prynależności do żenskoho świta. W młodych rokach małym przyjatela, lubujuczoho damy, kotry zataplali się w knyżnu toń. Taka dama, wysidował przyjaciel, to prawdywi nadzemska istota, kotra pry ciłej swojej krasi i weliczju duszą perebywat w osobliwym świti idei. Smotrysz oczy w niej nie tak, jak ony błyszczat od połnoty dumok, jak na krasnym czeli sadowy tsia wyższa idea, chmaroczka zadumy, jak każde słowo takoj damy pestyt twi rozum. Ona, obwedena jakesym nymbom, a w oczach maje czudne syjania. Z rozkoszą smotryż na jej klasyczne rysy i ruchy, z rozkoszą piesz nektar z jej myriatelskoj duszy, kotra w odosobnieniu je dla tebe prawdywym skarbom. Priatela kotry
kochał się w takich damach barsjem lubył. Wertajuczy do strasty, treba zaznaczyty, szto i womi. Takim łoweckim profani zaczało pidrastaty zamyłwania do polowania. Wandruwale zmeciłe pił dnia i ne podumale o tym, żeby dade prystanuty, a ne o tym, żeby wartaty do seła. Na nyzyni hriło pekucze sące, chołodżene wilhitnym sytowiom. Czajk szybuwale w powitry, a na czasy dawało się czuty łuk strilania. Any sme się neobizryli, jak zaszli sme do dalekoj chuszczawyny. Kole sme już wchodyli do lisyka, prystanął je. Szto? Dobry czuju? Ne mylusia słowa, adut trika walet, tollitora powtoriowali się za chuszczą i to głosno, ne na żarty. Jak ptaszk nawczeny

Ryoch ostatnich Mohikan. To na wstupni i kopi wereszczagina róża juczyj w sinichach stijkowej z czysłą dwacetkę z jedynycią. To pobidytelski wis makarta i prohranej bimatejk. Słowom kompozycja zhitna zo wszytkyma prawy łamy. Koly w dokuczliwu zymów czas sniżyci, na podilu pry tepłym kominku w prytulnej izbi maje miejsce podibnej peresmotr obraził, to w liti bez porównania wece zyskajut malowydła na koloryty i perspektywi na świeżym powitry, tym bilsze, że po dołchym chodzeniu i poluwaniu. Osobliwi brawura w szmarenym peres artystu siużeti jaskrawo jawet się pry prozracznym powitry. W zymi na podilu osobliwo nadaje się do studiowania nicz koregia za zwliti apoteoza dnia makartowoho. Signor Likar, besidował honwet. Zwidujte. Ja zahopleny. Wydno, besiduju. Drach weloste pobyly. W kince człowiek parejdy, mimo inne strila juczy. Byle iszczy druchy dwa. Najstarszy astriaby, kotry z natury wdili nasia łowecku skoru, ne puszczali z ruku rucznic, ciły jakby puszczowym mochom i śnić jusia pokryły. Na chneska to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest wtorek, 11 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezioro w Niskom Beskidzie od blisko 2 roku ma coraz mniejsze wody. W ostatnich tygodniach w związku z wysokimi temperaturami i słabym przepływem wody, wielka część jeziora całkiem wysochła. W łożnej części koło Uścia Ruskiego na miejscu wody gnisie łuka, przez którą protika tlem uskie korotoropy. Jest to miejsce, w którym jeszcze 2-3 roku temu ludzie mogli się kupać. Przyczyną problemu nie jest tylko posucha. Podczas niskiego stanu wody do klimkiłka wchodzi to około 5 kubometra wody na sekundę. W tym czasie zapora musi wypuszczać minimalnie 2 kubometra na sekundę. W rezultacie jezioro może tracić około 130 tysięcy kubometrów wody dziennie. Takie prawidła były wprowadzone w 90-tych rokach 20-tego stulecia i do dziś się nie zmienili. Niski rівень wody wpływa też na turystykę i lokalną ekonomię. Nad zalivom je coraz menšie rybakov i osób hosnujúcich kupalisko, a vlastiteľi ničlihových objektov besedujú o menšom interesi turistov. Samouriadovci i lokálni biznesmeni chcú zmeny pravidla hospodarovania vodom. Má byť pripravená hydrologická expertíza, ktorá okreslí, či možné je ograničenie spúšťania vody bez negatívnych následstv dla rikoropa i terénu položených niže zapora. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowych drewnianych obiektach Niskiego i Sandyskiego Beskidziu odbudzie się festiwal Muzyka Zaklata w Drewie. Koncerty będą organizowane m.in. w cyrkłach w Kwiatony i Warchomle Wielki, w Mazierskiej Zagrodzie w Łosy, przy Kosteli w Sankowi i w Amfiteatrii w Łosowi. W programie podziei znaleźli się artysta, jako reprezentują różne muzyczne gatunki. Od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorom, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otworzy dwerny chora, a podczas dalszych dni wystuplat meczańczoma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podziei towarzyszyty będą też warsztaty remesła, prezentacji regionalnych straw, degustacji lokalnych produktów i zila. Każda z podziei ma być nagodą poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolsce. Wszystkie koncerty są bezpłatne. W weekend 14-16 sierpnia augusta w Nowym Sęczu odbudzie się 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki Małopolska Karpaty Offer 2026. Podziei uczy tradycyjną kulturę Karpat z modernymi formami sztuki. Tworiaczy prostyr stryczy folkloru z muzyką, teatrom, tańcią, filmom i wizualnymi sztukami. W programie znaleźli się koncerty artystów, co inspirują się karpacką i etniczną muzyką, teatralne spektakle, filmowe pokazy, performance, warsztaty, ta czyslenne plenerowe podziei, co projdą na rynku i uliciach Nowego Sęcza. Ideą festiwalu jest wkazywać bogactwo i różnorodność karpackiej kultury, to budować dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczo twórców z różnych dyrżaw regionu Karpat, które przez sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesne interpretacje. Weekend późniejszy zacznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Gierskich Zemel, który odbudzie się w Zakopanem w dniach 21-27 sierpnia augusta. Pod Tatrami stretnie się narodne ansambli z Polski, Słowacji, Chorwacji, Rumunii, Madzier i mnogo innych dyrżaw, prezentujący tradycyjną muzykę, taniec, śpiew, kroi i kulturę swoich regionów. W programie festiwalu znaleźli się m.in. konkursowe koncerty, Narodne Dni Pojednych Dyrżaw, plenerowe koncerty, Perechid Uliciami Zakopanego, naukowy seminar, regionalny warsztat i zajęcia dla dzieci. Jedną z podziei będzie też koncert Muzyka Ukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyty będą wystawy fotografii, kiermesz narodnej sztuki i remesła, ta otworena warsztata zakopiańskich artystów.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

0: poczujete teper program z archiwu Radialem FM.
1: Nelem Lemko z Lemkowymy zaznali w 20. stoliciu tragedii weselin w rokach 1940-owym, dalej od 1944 do 1945 w akcji Wisła. 10 lipca 1946 roku była podpisana dogwarka między Sowieckim Sojuzem a Uriadom Czeskosłowackiej Republiki o optacjach. Jej założeniem była wymiana, jak było napisane, Rosjan, Ukraińców i Białorusinów do Sowieckiego Sojuzu. Skończyło się na wymianie głowni Rusynił w miejsce czeskich osadników na Wołyniu. Oni to chcieli wteczy do swojej ojczyzny przed złoczynami i wbijstwami, które organizowali na Wołyni nacjonalisty. Na Priasiewszczynu wperchle czyslenne agitatore, które nachwariali do pereselania się na Ukrainę. Tej propagandzie powierzyło prawie 12 400 Rusyniów z całej Czeskosłowackiej Republiki. Tych, którzy skoro zrozumieli, że naszli się na cudzej zemli na ponewerci, obrabowani za wszystkiego majetku, a przybywali protestowaty albo wteczy nazad, posyłano do gułagu. Wekrzyni Rusyniów podaryło się szczęśliwi wernuty do rodnego kraju. Lemże powroty trwali przez dziesiątki roków i wymagali wielkiej osobistej determinacji, długiego starania i dorablania się zas wszystkiego na nowo. Zapraszam do słuchania besidy z Heleną Pylipową z Bardejowa. Tot program zo serii Seła maje na hołowok Ja tamty Seła, ani już nie znam. Dziękuję za wielką pomicz przy nagrywaniu tej relacji dobrym kamaratom Milanowi Pylipowi i Petrowi Medwidziowi.

0: Jest wtorek, 11 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezioro w Niskom Beskidzie od blisko 2 roku ma coraz mniejsze wody. W ostatnich tygodniach w związku z wysokimi temperaturami i słabym przepływem wody, wielka część jeziora całkiem wysochła. W łożnej części koło Uścia Ruskiego na miejscu wody gnisie łuka, przez którą protika tlem uskie korotoropy. Jest to miejsce, w którym jeszcze 2-3 roku temu ludzie mogli się kupać. Przyczyną problemu nie jest tylko posucha. Podczas niskiego stanu wody do Klimkiewki wchodzi to około 5 kubometra wody na sekundę. W tym czasie zapora musi wypuszczać minimalnie 2 kubometra na sekundę. W rezultacie jezioro może tracić około 130 tysięcy kubometrów wody dziennie. Takie prawidła były wprowadzone w 90-tych rokach 20-tego stulecia i do dziś się nie zmienili. Niski rівень wody wpływa też na turystykę i lokalną ekonomię. Nad zalivom je coraz menšie rybaków i osób chosnujących kupalisko, a właścicieli nicligowych obiektów beszidują o mniejszym interesie turystów. Samourzędowcy i lokalni biznesmeni chcą zmiany prawidła gospodarowania wodą. Ma być przygotowana hydrologiczna ekspertyza, która określi, czy możliwe jest ograniczenie spuszczania wody bez negatywnych naśladów dla rikoropa i terenów położonych niżej zapora. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowo-drewnianych obiektach Niskiego i Sandyskiego Beskidziu odbudzie się festiwal Muzyka Zaklata w Drewni. Koncerty będą organizowane maczańczymi w cyrkłach w Fiatony i Warchomly Wielki, w Mazierskiej Zagrodzie Włosy, przy kosteli w Sankowi ta w amfiteatrii w Włosowi. W programie podziei znaleźli się artysta, jako reprezentują różne muzyczne gatunki. Od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorem, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otworzy dwerny chora, a podczas dalszych dni wystuplat meczańczyma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podziei towarzyszyty będą też warsztaty remesła, prezentacji regionalnych straw, degustacji lokalnych produktów i zila. Każda z podziei ma być nagodą poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolsce. Wszystkie koncerty są bezpłatne. W weekend 14-16 sierpnia augusta w Nowym Sęczu odbudzie się 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki Małopolska Karpaty Offer 2026. Podzieje uczy tradycyjną kulturę Karpat z modernymi formami sztuki. Tworiaczy prostyr stryczy folkloru z muzyką, teatrom, tańcią, filmom i wizualnymi sztukami. W programie znaleźli się koncerty artystów, co inspirują się karpacką i etniczną muzyką, teatralne spektakle, filmowe pokazy, performance, warsztaty, ta czyslenne plenerowe podzieje, co projdą na rynku i uliciach Nowego Sęcza. Ideą festiwalu jest wskazywać bogactwo i różnorodność karpackiej kultury ta budować dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczy twórców z różnych dyrżaw regionu Karpat, które przez sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesne interpretacje. Weekend późniejszy zacznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Gierskich Zemel, który odbudzie się w Zakopanem w dniach 21-27 sierpnia augusta. Pod Tatrami stretią się narodne ansambli z Polski, Słowacji, Chorwacji, Rumunii, Madzier i mnogo innych dyrżaw, prezentujący tradycyjną muzykę, taniec, śpiew, kroi i kulturę swoich regionów. W programie festiwalu znaleźli się meczańczyma konkursowe koncerty, Narodne Dni Pojednych Dyrżaw, plenerowe koncerty, Perechid Uliciami Zakopanego, naukowy seminar, regionalny warsztat i zajęcia dla dzieci. Jedną z podziei będzie też koncert Muzyka Ukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyty będą wystawy fotografii, kiermesz narodnej sztuki i remesła, ta otworena warsztata zakopiańskich artystów.
1: To były nowiny Radia LM FM.

Tökköstök intivers, bajom tis sanoku, de im meskał w jednym pokoiku, ale sytuacja sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie miałem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mi, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie na nesklesej strony, na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chóż. No, jaki słodu trzeba było mati w chóżu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wikną je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji.

0: Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyły mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal śpiewającej duszy.
1: Mam ja żenu, pora żenu.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Niom się inspiruju i horczu. Tak jak z toho, sztojem muzyka.

Wczera, dnes, zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. Lem FM.

jak jem mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołek z Michała, tak, ty ja się nauczę po polsku.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.